0: służba, koga ja zbev w ogradu od police, taka se wikat na angliski, si temy sa dekaowo e police, kako police, ne, ne, taka se wikat gradot wo Polska, da, o, da, da, da, i koga tamu bev, a tamu beše decki dom za 1800 Makedoncy. Najgolem polski decki dom za Makedoncy beše tamu. I koga jas imaw, koga owo beše, w noembri myslam, wono, da, w noembri, tam kiedy idę prikazowanie, so sredba, so, so, so, so tej naród, co tam żywi, co so Polacy te, i so i zlożba tam. I gradonaczelnik od Wlada na to, na to i gradot, mene se prasi dali, może da naprawat uszte neszto za Makedoncy te. I jas, koga zborówaw me, go reko, rekow deka, da, może te naprawite uszte, możemy to naprawimy spomenik tuka w Opolice, w Otojgrado, za to, aby Grcy te imat w Opolska spomenicy, Makedoncy nie imat ni, ni tu jeden.
1: Spomenicy za decata proterani?
0: Da, deca, da, za decata begalcy i kako i za Polacy te, za tie Polacy te, że to pomogna za decata. Nikoj nie żyw tie decata, już te niekolku ludzie żywe, no a deca bea mali, i ma 8, 9, 10 godziny, ty je wospituwaczy za decada i ma 20 i 30, 30 za ta denes potrzeba da imat powiek od 100 za ta nie żywe. I to jest wspomnienie jedno za tie deca i drugo za tie Polacy, że to pomógł na makietonski te deca. I ja takwa idea go stawi w tamu, za to i grada naczelnik, za Wlada na to i gradot, i ty mi odgoworat sega, na posle zima mi odgoworat deka se gotowi i możemy da naprawimy to jest pomenikot. Jas naprawił projekt, za to jest pomenikot se dogori, co gradzki architektot, se dogoworeno i mamy mesto za owo jest pomenik, owo da bide na wlezot na grobiszta, tamu w oto i gradot, tamu ima jedna grobiszta, golema, i tamu se pogrebani Makedoncy, koi poczynat, koi ostawat tamu wo toj gradot, wo police, i koi ne wratile wo Makedonia, zaszto si te znamy, zaszto. I Polska ta bez, da, Polska ta se stana wtora tatkowina za tije Makedoncy, tije tamu sena, tije grobiszta, i za owo sakam do nas, da, ima tamu spomenik, jedno spomenik, a dwa to jest spomenik, sakam Dawide informacja za, poli, za Polacy, te koi odat tamu na tie grobiszta, da znać zaszto i ma tamu imienia i prezimienia makedonski te. Tak. To jest ważne, da se objasnuwa za tie niwni generacji polskiej, te generacji, zaszto i ma tamu na tie grobiszta po Polska Makedoncy. No i z tego poszna w realizacji. Da, na to jest spomenik. Wlada na police, na gradot police, nie na police, tak, na tych gradot, wlada na police, mi dade 30% od budżetu i to jest mnogu dobro od Polacy. Ka Polacy te sakat da se powrzat so tie so Makedoncy te i so, so wata tragedia na Makedoncy te. To je ne, ova ta historia ne zagina, už te živi i ke živi podaleko za nivni generaciji, ako napravam se što sakam. Da, ima filmot, ima izložba.
1: Što te pišuva na spomenikot?
0: Na spomenikot pišuva na spomenikot. A, sega, čekaj, tuka ima za tije gluposti na tije ljubjetom. Normalno deka. Pristini name vo Polska kako deca vo už te pak prečitam. Slabo da gledam za, od slikata čitam. Za ta deka od slikata čitam. Vo spomen na makedonski te begalci, to od Gragańska vojna vo Grcia, koji pristigni vo Polska kako deca vo periorot megu 408-409 godina i czy ostanki
1: 80% ci trzeba nie Makedoncy da pomognimy da se realizira to spomenik da se
0: da ovi 70%